Matu, moje mocy lubisz ty. Ty dreczysz moje czuwy, moje czuły dreczysz ty.